Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
11: Dzisiaj w Poznaniu cieplej niż wczoraj, do 21 stopni pokażą termometry. Do tego synoptycy zapowiadają bezdeszczowy dzień z przejaśnieniami. Uwaga kierowcy, czeka nas sporo utrudnień na dwójce. O tym za moment. Weska Poznań News.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
12: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
13: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
12: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz

0: Mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją Mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
0: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
2: SK Poznań News.
3: Natalia Krystek, co najmniej 5 tygodni utrudnień na dwójce. W poniedziałek ruszy remont nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny. Na pierwszy ogień pójdą łącznice Świecko-Katowice, Poznań-Świecko i fragment Krzywoustego w kierunku Katowic. Całe prace potrwają do końca lipca. W piątek rusza Perkon, zaplanowano 2400 punktów programu i zaproszono 340 gości.
4: Giancarlo Esposito, Michel Gomez czy Anton Lesser, Andrew Wincott, zdobywca nagrody BAFTA.
3: Mówi Iga Tomaszewska, wicedyrektorka artystyczna festiwalu. W tym roku tematem przewodnim jest kosmos.
2: Jankes,
5: Kama i Wiktor.
6: Dzień dobry ludzie, czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
7: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
6: Kama, no to jestem! Jestem obecny!
7: Mówcie mi wtorek!
6: Jestem! Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
7: No okej, sprawdźmy. 664-402-302-SKOWE...
6: Jestem!

0: i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No dziewiąte, ja powiedziałem, że
3: podejrzanie
4: dyszysz od rada.
3: No trochę tak.
2: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
0: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
5: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
6: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można to tak miziać po mnie, tak paluszkiem. To ja
3: znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
5: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
7: A, bardzo mi miło, tak z rana na żywca.

0: tego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy, dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
2: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze nie, co jest?
2: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: Tutaj jest 17 minut po godzinie 6. Dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo. Pracowanie.
2: Już Kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok Kamy i trafił w wiadzie.
3: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
2: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
2: I to jest jego sztanga.
0: Aha. To jest sztanga?
2: Aha.
0: Sztanga? To ja nie poznałem, rzeczywiście.
3: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
2: Chyba co najwyżej hantelek.
3: Ola Nowak to taka influencerka.
2: Tak, jest Ola influencerką, Nowak. Ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
0: co
2: powiedzieć.
0: Co tam u tej Oli całej cudownej słychać?
3: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
2: W Welonie do wody?
0: No, szaluna
2: to
0: taka.
2: To jest legalne?
0: Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest
2: niesamowite. Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Proponuję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
1: No to Kama.
3: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek.

0: Reklama.
1: No i jak tam w nowej pracy?
2: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
1: Serio? Co masz na myśli?
2: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
2: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
8: Po kilku deszczowych, nawet burzowych i zdecydowanie pochmurnych dniach przychodzi do Poznania słońce. Dzisiaj będzie go dużo w mieście, do 21 stopni na termometrach, więc także cieplej, ale wiatr nadal dość silny. A ulice jeszcze niezbyt ruchliwe w mieście.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie.

0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
2: SK Sport News.
0: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Dzień dobry, raz jeszcze witamy, już wtorek, super.
4: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
5: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam Michał z tej strony.
6: No, jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
3: Taki jestem zmieszany.

0: by być?
1: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
2: No. Jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
3: Taki jestem zmieszany.

0: Potwierdzamy, Kama. Pięknie wygląda.
1: 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
2: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał już? 6?
3: 5? 6?
2: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
1: A ile ma dzieci Michał?
2: Tyle.
3: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Jego są. Wow, to się zmieniło.
2: No ale faktycznie.
1: Sześcioro dzieci ma.
2: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
0: Ale zwrot akcji.
2: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
1: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
0: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek. Jankes. Jankes. I
4: Wiktor. Reklama. Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już

0: tereni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starołęce. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV-y MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
5: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
6: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbud Budownictwo.pl.
9: I po reklamie.

0: Away jesteśmy oczywiście. 11 minut i będzie za mnie godzina 7.
1: Happy birthday to you.
2: Marta, Marta.
3: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
4: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
4: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
4: Ogólnie, jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
2: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
4: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich...
2: nie studiach.
5: Wiem, ulubiony drink? Bloody Mary.
4: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także... Zapowiada się ciekawie.
2: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu. Po pierwsze, dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
5: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
5: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
2: Na głowie już nie.
0: Na głowie już nie.
5: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
2: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
4: Dziękuję bardzo.
2: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
4: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
4: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
4: Bardzo często.
2: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No,
4: do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
5: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: Siódma za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące.

0: miejsce okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę.

0: w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
12: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
13: Weekend w Poznaniu upały, dzisiaj jeszcze nie, ale już ciepło, 21 stopni pokażą termometry w mieście, w tej chwili pokazują 13. Wiatr wciąż towarzyszy nam silny. Na ulicach Poznania rośnie ruch, na razie głównie od strony Suchego Lasu, Czerwonaka i Swarzędza.
11: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
12: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
15: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
14: Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
16: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
14: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
17: SK Poznań News.
13: Natalia Krystek poszkodowana trafiła do szpitala. To po groźnym wypadku w Pobiedziskach. Wczoraj tuż po 19 na ulicy Fabrycznej traktor potrącił seniorkę na rowerze. Kierowca najprawdopodobniej jej nie zauważył. Kierowcy, od jutra kolejne zmiany w okolicach remontowanej pętli ogrody w związku z wymianą asfaltu na Dąbrowskiego od Botanicznej do wjazdu na pętlę. Czekają Was tu czasowe utrudnienia. Ruch zostanie utrzymany, ale drogowcy skrócą lewoskręt w Szpitalną. Najprawdopodobniej deszcz był przyczyną uszkodzenia sufitu na dworcu Poznań Główny. W holu spadł z niego kaseton. Nikomu nic się nie stało.
18: Ja, Wiktor.
19: W Radiu SK.
2: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy. Czy są
5: nie,
2: jakieś,
5: to tylko awizo.
2: Czy są jakieś wiadomości?
7: Są.
5: Aż boli nie, trochę.
2: Czy co? A tu

0: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
1: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
0: Nie ma. Aż boli trochę, nie?
2: To jest nagrana kama, tak przy okazji. Czekamy, czekamy. Macie jeszcze 2 minutki.

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz.
0: No. Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki, Mikołaje i mamy to.
4: Jam

0: Tu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po siódmej, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem,
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ona takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
3: Muszę wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Na zapraszamy.
1: A możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No oczywiście, że tak.
4: To żeby Meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz.
2: Cześć Radio SK, jesteście wszyscy mega. Bardzo lubię was słuchać rano.
3: SK, SK.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro.
10: Emocje rosną.
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
18: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
24: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz w suchym lesie. Karlik.renault.pl.
25: Przed upalnym weekendem w Poznaniu warto sprawdzić, czy macie sprawną klimatyzację. Będzie po 30 parę stopni, na razie dzisiaj 21 w najcieplejszym momencie i dużo słońca w mieście.

weekendem w Poznaniu warto sprawdzić, czy macie sprawną klimatyzację. Będzie po 30 parę stopni, na razie dzisiaj 21 w najcieplejszym momencie i dużo słońca w mieście.

0: I policyjne śmigłowce. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
2: SK Sport News.
0: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
3: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7:31 już.
4: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
3: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
5: Gawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama, dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy, Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia, wczoraj, tu też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie, wczoraj latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania, Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: No ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma, to jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak. Kama i Wiktor. Reklama.

0: I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na Hedrej.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
3: I po reklamie.

0: nosem za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. Nosel atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego ze Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to mieć po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby, domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nad godziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest tak radio troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jak jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie

0: mamy do tego czasu uprawnień.
1: To no to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia?
0: Nie powiem panu w tym momencie,
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
2: Miłoszku, syneczku, staś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Cały czas Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No, oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka.
2: I
1: było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawa ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu, rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, ja sprawdzę.
2: V-O-Z-I-N-H-A.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona, uwaga, plus jeden, plus ja.
3: O. Kama i Wiktor.
2: O, Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Na

0: a do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. brospoznań.pl.
9: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
10: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na Krajowej 92 przed Swadzimem. Korkuje się też S11 przed tym węzłem w kierunku północnym. No i jeszcze mamy na Wichrowej uszkodzoną ciężarówkę. Dzisiaj do 21 stopni w Poznaniu i dużo słońca. Wiatr nadal dość mocny.
8: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
9: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
12: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
11: Mówi Jolanta Batkon z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
13: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
11: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne, szczekające pieski.
15: SK Poznań News.
10: Natalia Krystek, dwie duże imprezy i wzmocniona komunikacja miejska to w weekend w Poznaniu. Na MTP od piątku do niedzieli Pyrkona, na Cytadeli w sobotę piknik na fest. W oba miejsca częściej pojadą autobusy i tramwaje. Uczestnicy festiwalu fantastyki na podstawie wejściówki mogą korzystać z nich za darmo. 61 milionów złotych z KPO dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii pozwoli to na wzmocnienie systemu informatycznego i cyberbezpieczeństwa, mówi Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz z WCO.
16: Podstawianie pewnych pułapek cyfrowych.
10: Do jednostek medycznych w całym województwie trafiło ponad 700 milionów z KPO.
17: Jankes,
18: Gama
19: i Wiktor.
20: W radiu RSK.
14: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
21: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
22: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie. No.
23: Ja czekam.
14: Dodajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz.
1: 5 słów, 5 stów.
2: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
3: To nie jest dobra informacja.
2: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
4: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
2: Jankę Stas się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
4: A Wiktor?
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. No Piotrek razem z nami, dzień dobry.
5: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek, powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
5: Ptaki lecą kluczem.
2: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz?
0: Z kim grasz?
4: Dawaj.
5: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
4: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was, siebie też.
2: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
4: Zgłaszajcie się do innego konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
2: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
5: Aktualnie, znaczy z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
5: Okay. Tyle, nie? Jeżeli rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
5: Na przykład sporty walki.
2: Sporty walki.
0: Okay.
2: No, Wiktorowi daleko do tego. Czyli on walczy z komarami.
0: To będą skojarzenia prezydenckie.
4: Pilnie się dziękują.
0: Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
4: dziękujemy.
0: Na moim miejscu usiada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
4: Żegnamy cię!
2: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
4: Dziękujemy bardzo. Okej, no i zabieramy się za 5 słów.
2: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
4: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
2: Będzie dobrze.
4: Okay.
2: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
5: Kwiatek.
2: Dobra.
4: Ładnie. Herbata.
5: Herbata, tak? Szklanka.
2: Szklanka, okej. Rower.
5: Koło.
4: Rower, koło. Pingwin.
5: Zimno.
2: I gol.
5: Gol? Bramka.
2: Bramka. No dobrze.
4: I mamy to.
2: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy. Oczywiście za 2 piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
5: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Koło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: A, na gol.
3: Bramka.
0: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku.
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
4: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam...

0: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl prosto, najprościej jak się da.
1: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane.
2: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
0: No to,
2: to dajcie już te 5 stówek.
3: Myśl.
1: No dobra, jedziemy.
4: Lecimy. No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
2: Ma być prosto?
5: Tak. Mhm.
2: No to kwiaty albo kwiaty.
5: Skąd wiedziałeś?
1: Nie wierzę. Ja znała, bo powiedział kwiatek.
2: No przecież, wiadomo.
1: Nie, no jak?
3: Stówka już jest po waszej stronie.
2: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
3: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
1: No czy... ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
2: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
1: Nie, no dawaj, nie. Dawaj no.
3: Nie, czyli dawaj.
2: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
0: Nie. Absolutnie nie.
1: A,
0: widzisz. Jeszcze prościej.
3: Pomyślałeś o kawie, tak?
1: Jeszcze ja, prościej
0: jak
1: mówi.
0: Jak chłop ze wsi myśl.
3: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
2: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
3: Dawaj, dawaj, dawaj, szybko, dawaj,
0: no. Bogaj. Zbylenie do miski.
1: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
0: Dobra, nie.
1: A ty kombinuj.
2: Łyk.
1: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
0: Szklanka.
2: A no tak.
1: No przecież wiedziałem.
2: No, miałem to na końcu języka.
3: Ale to było trudne. To było trudne.
1: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
3: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. A moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes. O Boże!
1: Teraz już mnie rozumiesz.
2: Czy to jest jakaś część tego roweru?
1: Tak.
0: Tak.
2: Dawaj, dawaj, dawaj. Koła.
1: Jedno, ale cię uznamy.
3: No dobra, okej, okay. Teraz uważaj. Dawaj, dawaj, nosel, on nosela.
4: A trudne to pingwin.
3: No?
2: Mogę zaryzykować?
1: Nie. Dawaj, ryzykuj.
2: Ja lubię ryzyko.
1: No, dawaj.
2: Zakonnica.
1: Powiem ci tak, zimno. Boże, zimno w twojej odpowiedzi.
3: Przepraszamy za kolegę, bardzo
1: ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
3: Zimno.
1: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
3: I przy okazji do tej o twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
1: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
3: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
2: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
3: Dawaj.
1: No proste, dawaj. Najprostsze.
5: Dawaj.
2: Bramka.
1: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
6: Zgarniasz
1: 300 wy!
0: Dziękuję bardzo. I no, dałeś radę.
2: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
3: Ładnie.
2: Pingwin! To ja!
6: 5 słów, 5

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No to właśnie, będzie. Ale mogłeś zabawić,
2: no tak, ale mogłeś zabawić 500, pomyśl zawsze sobie.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
2: To będzie Fornal?
3: Fornalnie, w Zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi.
4: Janko

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca.

0: Trójca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
8: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
9: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Kierowcy, uważajcie na utrudnienia na Krajowej 92 w Swadzimiu. Tutaj postoicie już na wiadukcie nad S11 i na zjeździe z ekspresówki. Dzisiaj do 21 stopni pokażą termometry w mieście. Synoptycy zapowiadają wietrzny, ale bardzo słoneczny dzień.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
9: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
12: Jan. Kama i Wiktor.
13: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
14: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
15: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
16: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
14: Tak.
13: Super. Radio SK.
16: słońcu widzę w tym tęczu.
8: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
13: Cześć, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie, hej!

0: Fula? Czy tam śpiewają?
1: Fujajaja. No jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fujajaja.
2: Jest w języku zagranicznym.
3: 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9, tutaj jest K.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
3: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie!
3: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
4: Kama. Kama. I Wiktor. Reklama.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: Tu zapylam tam z tobą.
9: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
14: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
15: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbud Budownictwo.pl.
19: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: O, mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętacie?

0: I tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo.
1: Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
2: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
3: Pamiętacie?

0: Oczywiście w SK Karniaki Cup 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
1: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na SK.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Pamiętacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: No właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
7: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
8: Utrudnienia związane z pracami drogowymi dzisiaj na Szpitalnej Fabrycznej Dolnej Wildzie od Piastowskiej do Hetmańskiej, na 28 czerwca Warszawskiej, Szwedzkiej, Dolskiej i Kostrzyńskiej, a w Poznaniu ciepło i słonecznie do 21 stopni. Ale uwaga, bo zawiewa w mieście nadal solidnie.
6: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
7: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
9: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
11: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
9: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
12: 19 lipca. Już trzecia edycja bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
9: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
0: SK Poznań News.
8: Natalia Krystak, miliard złotych rocznie dla Poznania i Wielkopolski przynosi działalność lotniska Ławica. To też wpływ niebezpośredni, mówi prezes Grzegorz Bykowski.
13: Katalizowany efekt to jest kolejny miliard i kolejne kilka tysięcy miejsc pracy.
8: Działalność lotniska tworzy ponad 7,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Miejsca na rozwój tenisa ziemnego w mieście nie ma, ale są alternatywy. POSIR ma rozbudowany obiekt na Ratajach, gdzie można zagrać w tenisa, ale i w padla, który zyskuje na popularności.
14: Cieszy się dużym zainteresowaniem ten ośrodek.
8: Mówi Filip Borowiak z POSIR-u. Miejskie korty są także na Śródce.
15: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sepkowski, witajcie.

Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jeski ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miju i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.

0: na koniec świata i jeszcze dalej!
1: Eska to History Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone nieso Solone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Prezydent koło
3: oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku. Napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Prezydent koło

0: Wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś

0: tereni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
4: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: E-Money, Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniaki Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SK.pl, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tegoż naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później jest Homa AWSC. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.

Kochi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl. Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: A, dokąd lecisz, Biedronko?
2: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
1: A co to za sklep?
2: To sklep ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
1: Kumam.
3: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: To jest niesamowite, jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
16: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz

0: Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
5: No jeszcze szare niebo nad Poznaniem, ale synoptycy zapewniają, że się rozkręci pogoda i będzie bardzo słonecznie, do 21 stopni. Wiatr wciąż także silny i on do wieczora powinien osłabnąć, a na ulicach Poznania słabnie ruch po porannym szczycie komunikacyjnym, a właściwie już osłabł.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
7: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
6: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
6: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
9: SK Poznań. Sport.
5: Natalia Krystek, Warta Poznań nie zdąży z wymianą murawy przed startem sezonu w pierwszej lidze. Kilka początkowych meczów Zieloni zagrają na wyjeździe. Poza nową trawą stadion przy drodze dębińskiej czeka rekonstrukcję systemów nawadniania i ogrzewania jej. Lech Poznań też zmienia nawierzchnię przy Bułgarskiej. Prace zaczną się w przyszły czwartek i skończą na czas. Rozwój tenisa w Poznaniu ograniczony przez miejsce. W Parku Olimpia trwają remonty, a także budowa nowych kortów twardych.
10: To pewnie jest to nasze maksimum,
5: mówi Ewelina Sterczewska, dyrektor Parku Tenisowego Olimpia. Na kortach zamontowano nowe oświetlenie.
11: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy. Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pora roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesel Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć targ.

0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
3: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
4: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś festiwalnego.

0: cenie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: I po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB i You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time, Westa za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
4: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
5: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
4: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
5: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
4: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
6: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór doniczek w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady

0: Hedray. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedray to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedray są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedray jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedray.com.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto.

0: IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.

0: dobre granie i dobre tempo. Przed godziną 11 na antenie Radia Ska, Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Już za chwilę po 11? Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Mal

0: 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. malbudbudownictwo.pl.
1: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Poznaniu. 4-5 września. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skórzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skórzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
7: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
8: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
17: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
18: Na ogrodach ciąg dalszy zmian związanych z wprowadzaniem strefy płatnego parkowania. Patrzcie na znaki i jazda ostrożna, bardzo wskazana. A na termometrach dzisiaj do 21 stopni w Poznaniu. Dzień mamy słoneczny coraz bardziej, choć powiedzmy sobie szczerze, jeszcze nie bardzo.
16: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
17: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
20: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
19: Mówiła Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
21: Już na samych targach będą punkty reklamy.

0: Rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
2: SK Poznań. News.
3: Natalia Krystek, prezydent Poznania obrzucony tortem, obrady przerwane. To dziś w Urzędzie Miasta podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka.
4: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
3: Komentował incydent Jacek Jaśkowiak. Mężczyzna, który obrzucił prezydenta ciastem, został wyprowadzony z sali. Wykrzykiwał, że Jaśkowiak wyprzedaje mieszkania komunalne na osiedlu Maltańskim prywatnemu deweloperowi.
5: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible, będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witaj.

0: Eminem i Lose Yourself zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do Loop po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. Miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits Wesce.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: dawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Car League Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na beatbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Car League Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
1: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: I po reklamie.

0: Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK Karniaki Cup.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na sk.pl, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na sk.pl, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Za chwilę Sia, później Bieber X i Faithless, New Religion Wesce.
1: SK Karniaki Cup.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja. Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
17: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dwirzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
19: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
20: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbudbudownictwo.pl.
21: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: To mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny.
2: A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi Zduńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było, żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
2: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Błoni od Łukasza Zduńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
4: Reklama.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
14: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już

0: 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
5: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
6: No wychodzi to słońce, czy nie wychodzi? Chciałoby się zapytać, bo obiecywali na dziś synoptycy, a tutaj raczej chmury królują na niebie. Na termometrach do 21 stopni, wiatr wciąż nieprzyjemny, do wieczora powinien się uspokoić. A na ulicach Poznania bez sensacji, jeśli chodzi o ruch.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
5: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
7: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
8: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
7: Relacjonuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
9: Proszę, jeśli poproszę, to pan chce mieszkania komunalne oddać Mateusz deweloperowi.

0: krzyczał, to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
1: Proszę, jeśli poproszę, to pan chce mieszkania komunalne oddać Mateusz deweloperowi.

0: wojskiem to propozycja zwłaszcza dla młodych.
1: Uczestnicy programu wakacji z wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
0: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6 000 zł.
2: SK Poznań. News.
3: Natalia Krystek, rowerzystka z urazem nogi i potłuczeniami. Ona i kierowca traktora byli trzęźwi. To ustalenia policji po wypadku na skrzyżowaniu Fabrycznej i Gnieźnieńskiej w Pobiedziskach. Wczoraj przed 21 skręcający w prawo ciągnik zahaczył jadącą przed nim 49-latkę na rowerze. Kobieta trafiła do szpitala w Gnieźnie. Nad uprawą lnianki siewnej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Olej z tej rośliny może być użyty w biopaliwach. Łatwo ją uprawiać, mówi Zuzanna Sawińska z uczelni.
4: W okresach suszy lnianka sobie z tym potrafi poradzić.
3: Pierwsze dostawy rośliny mają trafić do rafinerii za 2 lata.
5: I już 11:40 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia. Także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to

0: ciągle do ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok,

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Estrada Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na Święto Wianki. Współczesny festiwal miasta, rzeki i letniego przesilenia. 20 i 21 czerwca nad Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.

0: Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.
1: 3 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.
1: Reklama. Z gwarancją. Pewne, sprawdzone. Salon aut używanych Sanocka 92. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia.

0: wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credi Agricole Bank Polska S.A.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Poznaniu. 4-5 września. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: To będzie ostatnia reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
7: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
8: Na drogach w Poznaniu o tej porze dość spokojnie, więcej samochodów w centrum, na ulicy Garbarzyńskiej.

0: Facebooku brospoznań.pl.
1: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
2: Na drogach w Poznaniu o tej porze dość spokojnie, więcej samochodów w centrum, na ulicy Garbarzyńskiej.

0: Tak, dzisiaj maksymalnie nawet 20 stopni i teoretycznie nie powinna padać, no ale sami wiecie, jaki ten czerwiec w tym roku jest.
1: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl. Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litr, a diesel maksymalnie 6 zł. 44 grosze. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
4: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
3: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody. Na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
3: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
1: SK Poznań. News.
0: Paweł Adamczewski. Poważne utrudnienia na węźle Poznań-Krzesiny od poniedziałku. Przez około 5 tygodni remontowana będzie nawierzchnia, zamykane będą kolejne łącznice, pojawią się objazdy, a ruch na ulicy Krzywoustego zostanie ograniczony nawet do jednego pasa. Drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Ograniczony przez miejsce w Parku Olimpia trwają remonty, a także budowa nowych kortów twardych.
6: To pewnie jest to nasze maksimum,
0: mówi Ewelina Starczewska, dyrektor Parku Tenisowego Olimpia. Na kortach zamontowano już nowe oświetlenie.
7: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad. Można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Nader w Radiu SK gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego i jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kasz.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i

0: Słuchajcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Car League Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Car League Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: 1000 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz,

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem, albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh! Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
5: Na drogach w Poznaniu ruch robi się nam coraz większy. Sporo samochodów w okolicach skrzyżowania drogi Dębińskiej i Królowej Jadwigi. Ciasno też na Krzywoustego w okolicach Ronda Rataje i na Garbarach. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni, nawet gdzieniegdzie przebija się słoneczko.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
7: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
8: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
9: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
7: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
6: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
0: SK Poznań News.
5: Paweł Adamczewski. Dwie osoby zatrzymane po ataku ciastem na prezydenta Poznania. Do incydentu doszło przed południem podczas obrad nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka.
10: Proszę, jest to pan, to pan chce mieszkańcom Manatę oddać deweloperowi, który kupił Szynowalańskie, nasze mieszkania komunalne.
5: Obrady wznowiono po przerwie. Poznaniacy przejechali już ponad 300 tysięcy kilometrów w ramach rowerowej stolicy Polski. Poznań zajmuje obecnie czwarte miejsce w kraju, a walka o zwycięstwo potrwa do końca czerwca.
11: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz. Radio
2: SK. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
4: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod

0: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
1: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod

0: lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. malbudbudownictwo.pl.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
13: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć do naszej wakacyjnej playlisty. David Guetta wydał nowy hicior, a połączył siły z Alokiem i z zespołem Stick Figure. I to jest numer idealny na tę porę, za 28.15, czyli już niektórzy tam pod nosem wzdychają. Ej, nie chce mi się. Przy tym numerze się zachce, wróci energia. Run, Run River, już teraz w Radiu SK.

0: Carla Fernandez. To są właśnie hity na czasie, a słuchacze Radia SK są dla siebie jak dobrzy kumple. Pomagamy sobie nawzajem. Przed chwilą Wojtek mówił, że mu się strasznie nie chce składać dzisiaj placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć SK, cześć Wojtek.
2: Hej.
1: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy. A ewentualnie, gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
0: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić. To może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale tu ruch.
7: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
6: O, kwiat pszczelej młodzieży.
7: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
6: To zapynam tam z tobą.
8: Ogród Zawady, polecany przez owady.

0: Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Poznaniu. 4-5 września. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
11: I Borlamie.

0: co to za dziewczyna, że co tak ładnie śpiewa. Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że jak powiedziałeś, co to za dziewczyna, to że to o mnie.
1: Ja też tak myślałem.
0: Nie. Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiemy, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 tysięcy złotych. I tak to można wrzucać na luz. Radio
3: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i jak tam w nowej pracy?
7: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
6: Serio? Co masz na myśli?
7: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
6: To brzmi jak coś dla mnie.
7: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
11: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
12: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
16: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
17: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
18: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
22: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
23: O tej porze już gęsto na poznańskich ulicach, ciasno na Garbarach, Estkowskiego, Lechickiej, Niestachowskiej, Świętego Wawrzyńca i Królowej Jadwigi. Na termometrach 20 stopni.

0: stopni maksymalnie. Nie powinno dzisiaj padać, ale warto być przygotowanym, bo ten czerwiec taki zdradliwy.
1: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
2: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka, a wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
5: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
4: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamaniem rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie w kwietniu ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
6: SK Poznań.
0: Paweł Adamczewski. Tańsza alternatywa dla rzepaku lnianka siewną, bo o niej mowa, można wykorzystać w produkcji biopaliw. Pracujemy nad uprawą tej rośliny tak, by było to opłacalne dla rolników, mówi Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego.
7: Musi być zagwarantowany odbiór tego materiału.
0: Roślinę ma kupować Orlen. Dwie duże imprezy i wzmocniona komunikacja miejska. To w weekend w Poznaniu na MTP od piątku do niedzieli Pyrkon, a na Cytadeli w sobotę piknik na fest. W oba miejsca częściej pojadą autobusy i tramwaje. Uczestnicy Festiwalu Fantastyki na podstawie wejścia mogą korzystać z nich za darmo.
8: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
10: W Radiu SK.
11: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
12: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
11: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
12: Na ten
11: wtorek. Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
12: Bardzo lubimy.
11: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
12: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka
1: Shakira,
0: Shakiry. To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK, 16 minut po 15. Wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam, jak bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz,

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Łap okazję w RTV.

0: To nie było do ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Måneskin, no, ale myśmy byli chórek. W Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. I bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
0: O, jejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
0: pojedynczy
1: mieć
0: najlepiej.
1: Pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
0: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja tu bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do skarbca Narodowego Banku Polskiego. Ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest. Że można coś stamtąd wziąć. Bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest. Duży dług publiczny do spłacenia.

0: Ale mnie pobudził ten hit, Kaśka.
1: David Guetta, Rihanna, gdybyście widzieli, jak Hany przed chwilą tańczył w studiu na 25 minut do 16 w Radiuska. Dzika karta do programu tanecznego jest twoja.
0: O, bardzo chętnie przyjmę oczywiście. Do Top Model mnie nie chcą, to może chociaż do tanecznego. Dobrze, to w takim razie wy nam opowiedzcie, na co chcecie dziką kartę, albo do czego.
1: Tak jak Maja Chwalińska na Wimbledon.
0: Joanna?
2: O, ja to bym się wybrała najchętniej, wiecie gdzie, do Hogwartu. Zawsze chciałam się nauczyć czarować.
0: Och,
1: nie, ja też ciągle czekam na ten list, ale ile razy sprawdzam skrzynkę pocztową, to tam są listy w postaci rachunków do zapłacenia.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Carling Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Carling Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje

0: www.m.pl.
1: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Bardzo, bardzo dobre połączenie.
1: Brzmi jak taki hit wakacji już.
2: David
1: Guetta,
2: Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
1: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie.
2: Rozpatrzona negatywnie.
1: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
2: prośba
1: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez
2: negatywnie.
1: Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
2: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
2: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
2: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy

0: Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszam razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszam.

0: 5. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
8: No i tak, moi drodzy, mamy godziny szczytu, a to oznacza, że praktycznie całe miasto stoi. Najgorzej jest w centrum, stoją garbary Estkowskiego, ciasno też na ulicy Święty Marcin i na Roosevelta. Na termometrach 20 stopni, za oknem dość ładne słońce, ale uważajcie, może przelotnie potrafić.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
9: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
11: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
9: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2. To w niemieckim Halle. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
12: SK Poznań. Sport.
8: Paweł Adamczewski. Warta nie zdąży z wymianą murawy przed startem sezonu w pierwszej lidze. Kilka początkowych meczów zieloni zagrają na wyjeździe. Poza nową trawą stadion przy drodze dębińskiej czeka rekonstrukcja systemów nawadniania i ogrzewania jej. Lech finalizuje transfer nowego bramkarza. Mateusz Lis przechodzi testy medyczne. Z poznańskim Lechem był już związany wcześniej. W 2006 roku jako 16-latek opuścił Kolejorza. Teraz ma być następcą Bartosza Mrozka, który może odejść za granicę. Mateusz Lis w zeszłym sezonie reprezentował tureckie Getspe.
13: Dwie minuty po godzinie 16. Rozgrzewasz się przed rapowaniem.
14: Ja już się rozgrzewam tak, żeby ładnie wykonać dzisiaj rapsy.
13: I ja mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, bo podobno wtorek według badaczy to jest najtrudniejszy dzień tygodnia, więc dobrze, aby się ta część jego pracowa już kończyła.
14: No, mówią, że wtorek potworek czasami. Ale nie z nami. Kasia Węsierska.
13: Michał Hanczak.
14: Rzucamy na luz.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie. Doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze, bardzo proszę.
1: Dziś u mnie w domu kuchenne rewolucje, bo wieczorem wjeżdżam w obiadu w produkcję.
0: Wow, ale wiesz, że mamy poniekąd podobne? Posłuchaj
1: proszę.
0: Mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
1: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
0: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.
0: Nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.

0: do ulubionych marek po najlepsze okazje. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Wyska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie.

0: Mi sny w autobusie za dnia przychodzą, jak przysnę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy nas zabierać.
1: Ale wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu SK.
0: 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila,
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: Co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słupu betonowym mój partner wycofał BMW nowy.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
2: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już ci urlop wypisałeś
0: nie,
2: wtedy?
0: Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
2: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
2: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedzieli, powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
2: To zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje
0: płacę
2: ten serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Po pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30

0: przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
3: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych. Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 5 minut do godziny 17 została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do
1: butelkomatu. A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać, jechać na kolejny koncert
0: Dawida Podsiadu. No nie, bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale jednak ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem, Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz

0: bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
0: Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skórzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skórzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
5: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
6: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
3: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
7: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Gorzysława 9.
8: Cały czas jeszcze duży ruch na ulicach Poznania, najgorzej na 92 przy skrzyżowaniu z Umultowską, ciasno też na Niestachowskiej i na ulicy Królowej Jadwigi. Na termometrach jeszcze 20 stopni, teoretycznie nie powinno dzisiaj padać, aczkolwiek w tym czerwcu to różnie bywa.
6: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
7: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
10: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
9: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
11: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
9: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe, od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
12: SK Poznań.
8: Paweł Adamczewski. Takich ataków będzie coraz więcej. To słowa Jacka Jaśkowiaka po ataku na niego podczas sesji Rady Miasta. Prezydent Poznania został obrzucony ciastem.
11: Też jest dla mnie skandaliczne to, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
8: W sprawie zatrzymano dwie osoby. Straż Miejska nie komentuje sprawy. Na tej samej sesji radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta. 26 radnych z Koalicji i Lewicy Centrum zagłosowało za udzieleniem absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi. Przeciwko było 6 radnych Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że na razie Poznań nie

0: pójdzie śladami Krakowa i nie przeprowadzi referendum.
1: W Radiu S.
2: Kasia Mufa, ja będę gwizdał.
3: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2 minuty po 17. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
2: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko, no i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
3: Kasia Węsierska.
2: No i Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zal, ja też, dopóki się nie znudzisz.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Nareszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift studiu. Za chwilę w Radiu SK.
0: To przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam, witam wszystkich serdecznie.
0: Dzień tłumacz, dobry, ale dobry. Tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
3: Ja wolę.
0: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić
0: tam
3: w praktyce,
0: co to
3: jest spalony.
0: Na żywo zobaczymy, co to znaczy spalony w ramach SK Karniaki
2: Łatwiej wytłumaczyć na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
0: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami, ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 000 zł, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
0: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
0: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie, no, to jest takie emocje, których ciężko określić, że wychodzi, że jest pełny stadion, 50 000 ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. W

0: ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito.

0: Dla spania zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Estrada Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na Święto Wianki. Współczesny festiwal miasta, rzeki i letniego przesilenia. 20 i 21 czerwca nad Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Poznaniu. 4-5 września. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: I po reklamie.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kaw.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, cały dlatego, czas. Że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Kaw 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Witamy cię serdecznie, Sławku, ale witamy też Julkę, naszą słuchaczkę, która była na SK.pl. Halo?
3: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia. Słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaprosiłeś Julię i widzisz, co się właśnie
0: dużo,
2: wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
4: Cześć, Julia.
3: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
4: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
3: A mogę na przykład odpowiedź to zapytać?
0: Nie.
4: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
3: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
4: O, właśnie opowiadałem, że są największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi, jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
4: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: Czy jest to powtórka?
2: Czy jest o to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami, zgarniesz
4: widzimy
2: właśnie
4: się,
2: podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie ale meczu super. Mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
4: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki,
2: tak. Tylko karniaki do bramki i tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na

0: 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
1: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
2: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
3: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia! SK Karniarki K.

0: poniekąd jest piłkarski hit Goal Away Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował w jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi
0: przynajmniej wrzucamy teraz
1: dnia,
0: na mózg z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil m.in. Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w SK. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
11: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
12: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
13: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale to o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS
1: ty
0: przyszedł,
1: za
0: wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam, ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie
1: słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
5: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
6: No i jak tam w nowej pracy?
7: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
6: Serio? Co masz na myśli?
7: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
6: To brzmi jak coś dla mnie.
7: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
8: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: Ten ruch na ulicach miasta pomału nam się zmniejsza. Jeszcze są miejsca, w których tych samochodów jest więcej, na przykład w okolicach Ronda Kaponiera czy na skrzyżowaniu Świętego Wawrzyńca i Niestachowskiej. Na termometrach 17 stopni nie powinno już dzisiaj padać.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
7: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
6: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
6: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
9: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
6: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: SK Poznań News.
5: Paweł Adamczewski. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk urodziła drugie dziecko. Od kwietnia jej obowiązki pełni zastępczyni Karolina Fabisz-Schulz. Agata Sobczyk planuje wrócić do pracy w listopadzie. To pierwsza taka sytuacja w historii tego stanowiska. Cosplayerzy na Pyrkonie nie wniosą replik prawdziwej broni czy mundurów wyprodukowanych po 1900 roku. Wszystko przez zmiany w regulaminie. Tych broni cosplayerka Aleksandra Szapitora.
10: Ten regulamin nie ogranicza naszej pomysłowości. Krok, który ma na celu właśnie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników.
5: Organizatorzy będą sprawdzać zgodność kostiumu z regulaminem.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
11: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć!

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy albo dni, do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest SK. J-Lo. Ja tu sam, no i ma...

0: To Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18:00, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

0: do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
1: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. Do powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
15: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
16: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
17: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik, doświadczenie, któremu możesz zaufać.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
20: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
21: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na paniski mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
6: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbud Budownictwo.pl.
10: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną naj

0: największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka?
4: Prosi?
2: Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19.
5: Reklama. Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
7: No i jak tam w nowej pracy?
8: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
7: Serio? Co masz na myśli?
8: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
7: To brzmi jak coś dla mnie.
8: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Poznań na czasie.
19: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co ciekawego dzieje się w Poznaniu i już w tę sobotę, czyli 20 czerwca, na Cytadeli odbędzie się piknik na fest, czyli duże, darmowe wydarzenie dla całych rodzin. Na scenie m.in. Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska oraz Ania Dąbrowska. Całość startuje o godzinie 12 przy dzwonie pokoju. Będziemy też my z naszą eskową strefą. Odwiedzajcie nas, bawcie się razem z nami. Wstęp jest darmowy.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
0: Muzyką
1: się żyje.
0: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Gotta Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
16: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Bilety na jutrzejsze koncerty z

są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK i my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do Was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia SK. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to Wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już! To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching, to na start. Będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek. A jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj, Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam: Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz, Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała: kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It w Radiu SK, 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w Esce.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
3: Zapraszamy do Royal Masala, nowej indyjskiej restauracji. Wielkie otwarcie 18 czerwca. Prawdziwe smaki Indii, aromatyczne przyprawy, wyjątkowe dania przygotowane z pasją, z najwyższej jakości składników. Odwiedź nas, Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
13: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
14: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skórzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skórzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
15: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
18: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
19: I po reklamie.

to Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotni Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra 3 z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl, tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie, i dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia, i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie! Błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.
2: Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Estrada Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na Święto Bianki. Współczesny festiwal miasta, rzeki i letniego przesilenia. 20 i 21 czerwca nad Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
8: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: A, dokąd lecisz, Biedronko?
13: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
12: A co to za sklep?
13: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
12: Kumam.
14: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady.

0: COVID-19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
1: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Karlik Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
7: Poznań na czasie.
8: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co dzieje się w Poznaniu i ja mam teraz dla was propozycję sportową. Na kortach na Golęcinie trwa Enea Poznań Open, czyli jeden z największych turniejów tenisowych w Polsce. No i tak się składa, że my też tam jesteśmy z naszą eskową strefą. Możecie nas odwiedzać codziennie, bawić się razem z nami, no i oczywiście oglądać te zmagania tenisowe. Enea Poznań Open potrwa do soboty.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
9: Muzyką się żyje.
10: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert wpadniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi Wesce. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gips i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko. Ten hit zagram wam Wesce już za kilka minut, a rap 20 mam dla was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
10: Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy. Będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, dwie minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Wait So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc... Radio SK. A więc gramy Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia w SC.

Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej. Dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za

0: 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Kochamy ten hit, to Lucrecia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na B4 Festival w Siedlcach, co już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na Eskowym Messengerze.
2: Na pewno na B4 Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, iż zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK, 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Poznań na czasie.
17: Paweł Adamczewski, plaża w Container Art nad Wartą co niedzielę o 12 zamienia się w miejsce spotkań lokalnych artystów i rzemieślników. Chodzi o targowisko różności. Możecie tam znaleźć m.in. autorską ceramikę, ręcznie robioną biżuterię, grafiki i wiele, wiele innych rzeczy. Możecie też wystawić swoje dzieła pod warunkiem, że są zrobione w 100% ręcznie. Wstęp na targowisko różności jest darmowy, a regulamin znajdziecie na stronie Container Art.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

0: SK Poznań News.
1: Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Zaczynamy od niebezpiecznego incydentu w Urzędzie Miasta. Prezydent Poznania został obrzucony ciastem podczas obrad Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i uderzył go ciastem.
2: To jest wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami w firmach, w innych... I właśnie na to zasługuje.
1: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
3: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić jej na taką agresję.
1: W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
1: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Gdy emocje już opadły, prezydent Poznania porozmawiał z dziennikarzami. Jego zdaniem takie sytuacje będą się powtarzać, a dzisiejszy atak, jak mówi, ma związek z interwencją poselską Marceliny Zawiszy.
5: Jeżeli Komisja Etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy. To jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny i to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
1: Partia Razem odcina się od tego incydentu. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Jaśkowiak dostaje pogróżki, jednak nie zamierza wzmacniać swojej ochrony ani uzyskiwać pozwolenia na broń.
5: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
1: Próbowaliśmy porozmawiać z przedstawicielami Straży Miejskiej, ale ci odmówili komentarza. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz zapowiedział już zwiększenie bezpieczeństwa uczestników sesji, czyli radnych, urzędników i mieszkańców. Póki co jednak nie zdradził szczegółów. Na koniec przypomnę, Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Mieszkańcy Sołacza i Jeżyc chcą utworzenia nowego przejścia pod torami. Obecnie korzystają z tego na Kościelnej, a to zdaniem wielu jest zbyt wąskie.
6: Ruch samochodowy odbywa się tam wahadłowo. Oprócz tego jest tam takie bardzo wąskie przejście dla pieszych, które no, stanowi właśnie to wąskie gardło i problem dla mieszkańców zarówno jednej, jak i drugiej dzielnicy.
1: Mówi autor petycji w tej sprawie Ernest Bursa. Miasto i PKP PLK prowadzą konsultacje w sprawie utworzenia takiego miejsca przy ulicy Poleskiej, jednak samo przejście jest tylko częścią znacznie większej inwestycji kolejowej obwodnicy Poznania.
7: To są różne rozwiązania i drogowe, i środowiskowe, i przejścia dla mieszkańców, więc naprawdę szereg jest tych proponowanych rozwiązań. No to jest etap współpracy z miastem, a ostatecznie jakie będą rozwiązania projektowe, no to leży już po stronie wykonawcy, którego PKP PLK wybrało w ramach przetargu.
1: Mówi Agnieszka Górczewska z Urzędu Miasta. Pod petycją podpisało się ponad 500 osób. Z Włoch do Wielkopolski trafią dwa pociągi spalinowe. Koleje Wielkopolskie kupiły dwie używane maszyny. Spółka zapłaciła za nie o połowę mniej niż zapłaciłaby za fabrycznie nowe pojazdy.
8: Cykl życia pojazdu jest w zależności 30 lat i więcej. Tak wszystko w zależności od dokumentacji systemu utrzymania. Każdy z pojazdów ma taką dokumentację. Też przyglądamy się temu rodzajowi, temu typowi pojazdów i dzisiaj wiemy, że ten typ to jest sprawdzony pojazd.
1: Mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Cały czas uzupełniamy braki w taborze, dodaje wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
9: Na wielu połączeniach, szczególnie tych właśnie obsługiwanych przez pociągi spalinowe, mamy do czynienia z tłokiem w pociągach w określonych godzinach, na określonych trasach. No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania.
1: Wicemarszałek dodaje, że potrzeba jeszcze 5 takich pojazdów, a 2 pojazdy z Włoch mogą trafić na tory jeszcze w tym roku. Było o pociągach, to teraz trochę o samolotach. Ponad 1 000 000 zł rocznie dla Poznania i Wielkopolski przynosi lotnisko Ławica. Wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego. Port lotniczy, który w ubiegłym roku obsłużył ponad 4 miliony pasażerów, ma pośredni wpływ na gospodarkę regionu, mówi prezes Ławicy Grzegorz Bykowski.
10: Twardy efekt to jest 1 000 000 000, a ten katalizowany efekt to jest kolejny 1 000 000 000 i kolejne kilka tysięcy miejsc pracy.
1: Dzięki działalności lotniska w ubiegłym roku przybyło ponad 7,5 tysiąca etatów w regionie. Badacze w analizie wskazują też, że lotnisko ma duży potencjał.
11: Port lotniczy jest taką bramą do regionu, który przyciąga turystów, dzięki któremu inwestycje w regionie są coraz większe, ponieważ obecność portu lotniczego w regionie i mieście to jest taki magnes, który po prostu przyciąga inwestorów.
1: Mówi Sonia Hutek.

0: szczegóły przybliża dyrektorka parku Ewelina Starczewska.
1: Park tenisowy Olimpia w swojej strategii ma zdecydowanie renowację obiektu tak, abyśmy doszli do takiego momentu obiektu na poziomie europejskim. Jesteśmy w niezwykłym miejscu w Poznaniu, w klinie zieleni, więc staramy się, aby nasze inwestycje były ekologiczne. Staramy się, aby rozwijać ten obiekt tak, aby w przyszłości miał miano najpiękniejszego obiektu tenisowego w Polsce na pewno, a może w Europie. Jeśli chodzi o to, co powstanie tutaj, już w tym momencie jest budowana właśnie eko-arena, hala tenisowa z dwoma kortami typu hard. Dołożenie dwóch hardów na naszym obiekcie pozwoli nam mieć 5 kortów typu hard, a to znowu pozwoli nam organizować na przykład turnieje dla młodzieży na poziomie europejskim. Ponadto hala multisportowa, która pozwoli uprawiać sport w 4 różnych dyscyplinach sportu. Pickleball, mini tenis, tenis stołowy, a także badminton. Będzie tu możliwe również odbywanie zajęć motorycznych, co jest niezwykle ważne w procesie rozwoju zawodników, których tutaj na co dzień trenujemy. Jeszcze remonty kortów. Przewidujemy remonty kortów jeszcze w tym sezonie. Chcemy, aby wszystkie korty odkryte miały nowy drenaż, aby po ulewach szybciej można było wrócić do gry. A całkiem niedawno wykonaliśmy dzięki wsparciu samorządu wielkopolskiego remont oświetlenia kortu centralnego, dzięki czemu osiągamy tutaj 1000 luksów, które jest wymagane do tego, aby rozgrywać sesje wieczorne podczas Enea Poznań Open. Wszystkie te inwestycje, które mamy teraz w planach i o których mówimy, to pewnie jest to nasze maksimum. My dzierżawimy teren od poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, a więc nasz teren jest ściśle określony i ograniczony.
0: Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji mówi o miejskich obiektach do gry w tenisa.
2: Najbardziej rozbudowaną bazę tenisową mamy na oddziale Rataje, czyli na osiedlu Piastowskim nad Wartą w naszym ośrodku. Tam mamy i korty odkryte, i korty, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie o korty odkryte, to również możemy zaprosić na kort ziemny na Śródce, na Młodzieżowym Ośrodku Sportowym i to jest drugi z naszych obiektów tenisowych. Oczywiście mamy bardzo duże zainteresowanie na tych obiektach, natomiast jeszcze cały czas zainteresowani mogą znaleźć takie godziny, które są wolne. Przeważnie w tych godzinach, powiedzmy, takich przedpołudniowych, taki kort udaje się wynająć. Jeżeli chodzi o nasze tutaj możliwości poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, też ogranicza nas w pewnym momencie posiadana przestrzeń i nieruchomości, którymi władamy, no bo w oparciu o tą bazę, którą obecnie mamy, nie bardzo jest już miejsce na rozwój tej dyscypliny, także warto wspomnieć o tym, że w ubiegłych latach wiele się działo. Ośrodek tenisowy na osiedlu Piastowskim ulegał wielkim metamorfozom w poprzedniej dekadzie. Od wzniesienia takich 3 kortów zadaszonych, to już prawie 10 lat temu, powstały takie 3 hale na Piastowskim. Do nich po kilku latach dołączyła kolejna, 4. hala z nieco inną nawierzchnią i mamy w tej chwili jakby tą taką klasyczną mączkę na Piastowskim, ale mamy także tak zwany hardcourt, czyli nawierzchnię twardą, porównywalną z tym, na czym grają profesjonaliści na przykład w czasie zawodów US Open.
0: Jedną z modernizacji na kortach Olimpii było nowe oświetlenie, dzięki czemu podczas trwającego Poznań Open można rozgrywać mecze wieczorami. Łatwiejsza i tańsza w uprawie od rzepaku, a równie dobrze nadająca się na biopaliwo. Nad hodowlą lenianki siewnej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Olej z tej rośliny ma posłużyć jako alternatywa dla rzepaku, który obecnie najczęściej jest wykorzystywany w biopaliwach.
3: Znajdujemy takie alternatywy, które będą umożliwiały uprawę roślin o słabszych wymaganiach, też które lepiej plonują właśnie w takich okresach, jak u nas w ostatnich latach bywa, czyli w okresach suszy, a lenianka sobie z tym potrafi poradzić.
0: W dodatku może rosnąć na mało żyznych glebach, mówi Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego. Paliwo z olejem z lnianki można wykorzystywać w normalnym silniku spalinowym. Uczelnia współpracuje z Orlenem, który ma kupować rośliny od rolników.
3: Jeżeli my chcemy poszerzyć skalę uprawy tej rośliny, no to musi być zagwarantowany odbiór tego materiału. I nad tym w tej chwili pracujemy, nad logistyką, nad skupem, transportem i tak dalej.
0: Pierwsze dostawy rośliny mają trafić do rafinerii w 2028 roku.
4: SK Poznań.
0: 2400 punktów programu, 340 zaproszonych gości, a wśród nich m.in. legenda NASA Eileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito i autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Poznań w ten weekend stanie się europejską stolicą fantastyki. Przed nami Pyrkon.
5: Z takich głównych wydarzeń myślę, że historycznych wręcz będzie spotkanie dwóch astronautów, astronautki NASA Eileen Collins oraz naszego polskiego astronauty ESA, czyli Sławosza Uznańskiego. Pojawi się wiele gwiazd ze świata filmu i seriali, m.in. Giancarlo Esposito, Michelle Gomez czy Anton Lesser.

0: Są też takie gwiazdy jak Andrew Wincott, zdobywca nagrody BAFTA, bardzo dobrze znany jako głos Rafaela w Baldur's Gate 3, znani literaci jak Maggie Stiefwater, komiksiarze, więc będzie tego naprawdę dużo. Nowością jest na przykład Strefa Korei oraz Strefa Puzzlowa, które powstały między innymi właśnie z inicjatywy uczestników. Widzimy, że nasi uczestnicy się tym interesują, że społeczność tego pragnie, to staramy się im to dostarczyć i właśnie na takiej zasadzie tak naprawdę działa i rozwija się Pyrkon. Pyrkon wychodzi też na miasto. Pyrkon na mieście można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów, więc tak, jest tego dużo. Można też poszukać naszej instalacji na Placu Wolności, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie Pyrkonu, jak nasza społeczność łączy się z poznaniakami.
1: Mówiła wicedyrektorka artystyczna festiwalu Iga Tomaszewska. W tym roku wiele kontrowersji wywołały zmiany w regulaminie konkursu cosplayu. Podczas tegorocznej edycji zabrania się wnoszenia replik prawdziwej broni czy mundurów wyprodukowanych po 1900 roku.
2: Nie mogą wejść z repliką broni, prawdziwej broni, tak? Niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca. Ze względu bezpieczeństwa, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Nie oznacza, że broń w ogóle jest ograniczona. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z jakichś gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść z jakimiś innymi przedmiotami metalowymi, ze zbroją, byle te krawędzie po prostu były stępione, po to, żeby po prostu uczestnikom imprezy krzywdy nie zrobić. No i trzeci element to są słynne mundury, czyli nie można wejść w mundurze, który został wyprodukowany po roku 1900, znowu dla bezpieczeństwa, żeby ktoś z daleka nie pomylił uczestnika imprezy z jakimś funkcjonariuszem albo z żołnierzem. No. Mamy współpracę z osobami, które są rekonstruktorami historycznymi, a także są muzealnikami, a także specjalistami od broni. Oni będą dyżurowali na bramkach. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się i wejść na imprezę, powiedzieć: słuchaj, mam taką fantastyczną broń, mam takie przebranie z tego filmu, czy mogę wejść, to spełnia regulamin, to osoba sprawdza, czy to czasem nie jest jakiś mundur z roku 1930 i to nie jest karabin z roku 1940. Mówi: no niestety nie możesz. Albo w drugim przypadku, to jest przerobione, to jest fantastyczne, to występuje w serialach, to nikt tego nie pomyli z prawdziwą bronią, zapraszamy na imprezę, tę broń i ten strój zostanie oznakowany jako sprawdzony, czyli jeśli ktoś z uczestników zobaczy taką postać, takiego cosplayera na imprezie, zobaczy, że broń i mundur jest oznakowany, czyli wie, że to jest bezpieczne i może się czuć spokojnie może się bawić. Jakieś takie głosy docierają, że ktoś na zewnątrz jest po prostu zdziwiony, no bo przebrana osoba z bronią, nawet z jakiegoś uniwersum fantastycznego, może być znana uczestnikom Pyrkonu, o tyle może nie być znana poznaniakom, którzy fantastyką się na co dzień nie interesują.
1: Mówi prezes klubu Fantastyki Druga Era Piotr Derkacz. Decyzji o zmianach broni cosplayerka Aleksandra Szapitora.
3: To obostrzenia tak naprawdę są tylko dla rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne, czyli właśnie jakieś bronie, które są zaostrzone. A cosplayerzy są tak pomysłowi, że mogą wnieść naprawdę i stworzyć, oczywiście wnieść potem, rzeczy z pianki, czy rzeczy właśnie z jakiejś architektury, kartonu, które wyglądają bardzo dobrze po malowaniu. Więc naprawdę da się to spokojnie i tak, nie powiem, że obejść, ale po prostu ten regulamin nie ogranicza naszej pomysłowości. Mam wrażenie, że dużo osób właśnie ten regulamin może nie do końca przeczytało dogłębnie, ale my też, jak wspomnieli nasi koledzy wcześniej, musieliśmy parę rzeczy poprawić, dopowiedzieć. Myślę, że w tym momencie ten regulamin jest tak naprawdę bardzo przyjazny dla każdego. I dla nas, jako organizatorów, i dla uczestników. Dużo osób właśnie tych z takich starszych stażem, którzy jakby widzieli dużo sytuacji, gdzie na przykład starsze osoby się denerwowały, bo widziały bronie, czy widziały jakieś miecze, które dla nich po prostu potencjalnie były niebezpieczne. Cieszą się, że takie zmiany zostały wprowadzone. No, poczułem się po prostu wszyscy bezpieczniej.
1: Pyrkon ruszy w piątek i potrwa do niedzieli. Zeszłoroczną edycję odwiedziło prawie 67 tysięcy osób.
4: News. Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, cześć Michał.
4: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.

0: Pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
1: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: Nadal to była wasza wspólna decyzja.
1: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak. Okay.
1: Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS po

0: Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS po

0: początku tej ścieżki, można powiedzieć.
1: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak... przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem, dopiero ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
1: Nawet,
0: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle? Czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam, to po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakie tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście, mówi, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jak

to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rembikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rembikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda?
0: Nie, żartuję. Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz,
1: nie
0: wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym, no ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncert? Czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rembikowski koncertów i jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rembikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
0: dobrze,
1: tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. Oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rembikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą teraz. Jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem...
0: ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu, Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
0: To się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. No dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie i co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Paweł Adamczewski. Poznań, Puszcza Zielonka, Leśniewo czy Baranówka koło Mosiny. Takich miejsc w okolicach Poznania jest zaledwie kilka, ale dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi są to miejsca bezcenne. Ośrodki hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, cieszą się rosnącą popularnością. Część z nich oferuje darmowe lub dofinansowywane zajęcia. Na czym one polegają i do kogo są kierowane? O tym z hipoterapeutami z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia rozmawiała Natalia Krystek.
4: I tu, i delikatnie, delikatnie.
5: Ja!
6: Tymoteusz.
7: Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
5: Jak sprząta pan
7: konia? Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
5: Sprząta pan konia?
7: Tak.
8: Jak długo jest pan związany z fundacją?
7: 8 miesięcy. No,
8: trudna, wymagająca praca?
7: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt. Z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi. Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
8: Co robisz teraz, tak?
5: Do tego uczu. Stacja drugiego.
7: Dobra.
8: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
7: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HIP-u, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowy, oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin z dzieckiem.
9: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta.
8: Jak długo jest pan związany z fundacją?
9: Od 2010 roku.
8: Na początku jako wolontariusz?
9: Jako wolontariusz, tak. Przyjechałem tutaj pierwszy raz z takiej inicjatywy jednej z naszej pani doktor, wykładowczyni na uczelni, która na uczelni nam przedstawiała na jednych z zajęciach prezentacji, w ogóle przedstawiła na tą fundację, co tutaj się dzieje i tak dalej. I że można przyjechać w formie wolontariatu, może się komuś spodoba i będzie mógł sobie tutaj jako wolontariusz przybywać i pomagać.
8: Dlaczego pan został?
9: Na początku na pewno samo miejsce. Przepiękne, magiczne i w ogóle mamy wrażenie, że wyjechaliśmy spoza tej betonazy, która jest w Poznaniu. Człowiek wjeżdża gdzieś do miejsca, gdzie może się całkowicie obcować z naturą. Cisza, spokój, konie, zapachy wiejskie i tak dalej. I pełno buch. Ale to jest jakiś urok tego miejsca. Na początku ja nie miałem za dużego pojęcia ani doświadczenia.

0: doświadczenia z końmi, więc dużo się udzielałem jako wolontariusz taki, powiedzmy, do prac gospodarczych, czy na przykład, nie wiem, czyszczenie sprzętu jeździeckiego. Później byłem już wprowadzany właśnie w oprowadzanie. Najpierw asystowanie przy hipoterapii, później oprowadzanie, praca z końmi. Ja studiowałem wtedy fizjoterapię, skończyłem fizjoterapię. Przyjeżdżałem tu jako fizjoterapeuta, no i właśnie pani Asia mówi, że czas najwyższy, żeby skończyć kurs hipoterapii. No i tak skończyłem kurs hipoterapii i już tak zostałem, na dobrą sprawę.
1: To jest wymagająca praca, pewnie czasami też emocjonalnie, bo różne przypadki przychodzą na hipoterapię.
0: Zdecydowanie, emocjonalnie, może fizycznie nie do końca. Też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca. Aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Już ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, że takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu.
1: Wspomniał pan o koniach, że są wrażliwe i są gdzieś tam lustrem emocji. Świetną pamięć mają te zwierzęta.
0: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają, tak jak też pani powiedziała, lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca, to jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby był efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas uczymy.
1: Trzeba być niezłym psychologiem też.
0: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno, zdecydowanie. Zdecydowanie mam.
1: Również zwierzęcym.
0: Również zwierzęcym. Nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty, czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
1: Czyli jest to wyczerpujące zajęcie emocjonalnie, bo trzeba włożyć tam serce, ale też dostają państwo wiele w zamian, prawda? Nauki.

0: i również takiego boosta dobroci gdzieś tam czystego dziecięcego serca.
1: Oczywiście, no ja powiem pani taką, no to jest jedna z anegdoty, która się cały czas powtarzała. Mianowicie pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszymi... Pani Asia Kupisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konne i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic. Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamku, bo to, te inscenizacje się zmieniały. Proszę państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób.

Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamku, bo to te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób.

0: Więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się 2 dni tutaj, później rozpakowywanie się to samo, później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła. I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku. Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej i fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego. I na co dzień to jest też na co dzień, zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko.
1: Jakie dzieci przychodzą na hipoterapię, z jakiego rodzaju problemami?
0: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma, oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonów hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystkie. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem, przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
1: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
0: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci.
1: I jak długo taka terapia trwa? Ona ma jakiś limit czasowy?
0: To jest tak, zawsze mówię, że czas terapii jest zawsze czasem orientacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba jasno sobie powiedzieć, to terapeuta wyznacza czas terapii. Zajęcia orientacyjne będą trwały między 30 i 45 minut. Czasami one mogą się przedłużyć, czasami one mogą trwać krócej. Mnóstwo czynników na to wpływa, ale między innymi to, że to terapeuta decyduje, kiedy na przykład zauważa, że dziecko przysłowiowo zaczyna pływać, tak? Czyli zaczyna już gubić to napięcie mięśniowe, już zaczyna nie wytrzymywać tej pozycji siedzącej, no i trzeba te zajęcia zakończyć, tak? Dwa, staramy się zakończyć w momencie pozytywnym, gdy się coś dziecku udało, albo że coś mamy, nigdy nie kończymy w negatywnych jakichś momentach, a czasami terapeuta podejmuje decyzję, że zrealizował swój plan na dzień dzisiejszy dla tego pacjenta, ale mówi, że tak fajnie idzie, spróbujemy jeszcze coś zrobić, jeszcze coś wycisnąć, tak? I mamy na przykład te 45 minut, 48, 50 minut. To już, dlatego mówię, ten czas, my oczywiście musimy administracyjnie być jakoś uporządkowani, też grafikowo, aczkolwiek to jest zawsze tak, że to ten czas jest czasem orientacyjny, to terapeuta decyduje, kiedy zakończyć zajęcia, czy je przedłużyć, czy nie.
1: Da się być hipoterapeutą, a nie lubić dzieci?
0: Chyba nie. Znaczy raczej na pewno nie.
1: A da się być hipoterapeutą i nie lubić koni?
0: Nie, nie ma takiej możliwości. To jak ktoś się decyduje na to, że chce być hipoterapeutą, to pierwsze podstawowe rzeczy, które musi mieć, to przede wszystkim ja uważam, że musi kochać dzieciaki, musi kochać konie, musi przede wszystkim chcieć to robić, kochać ciągłą naukę i ciągłe rozwijanie się, bo to będzie sprawiało, że nasze dzieciaki będą jak najszybciej wracały, jeszcze lepsza jakość będzie tych zajęć. I oczywiście trzeba kochać ludzi wszelkich, bo trzeba pracować też z rodzicami, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić o postępach terapii, więc myślę, że jeżeli chodzi o to, czy osoba, która nie do końca kocha dzieci, nie do końca kocha konie, to no nie, nie można być hipoterapeutą, nie da rady.
2: To jest dużo moteczka, dajmy ci.
3: A to nie ma jabłko.
2: Jabłuszko jest mniejsze, możemy tak zrobić.
3: Urzecznie.

0: Nie ma.
1: Koń wraca do siebie, do boksu.
0: Dziękuję koniku.
2: Więcej o hipoterapii, a także historii Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i jej twórcach usłyszycie w reportażu Natalii Krystek z cyklu Polska na ucho w serwisach Mediateka.pl i Spotify.
3: SK Poznań.
2: Cancer Fighters ma swój mural w Poznaniu. Graffiti upamiętniające rekordową zbiórkę youtubera Łatwo Ganga i fundacji można zobaczyć przy Hetmańskiej, jednej z bardziej ruchliwych tras w mieście.
4: Jak oceniamy?
5: No, bardzo szczytny cel.
4: Sam mural?
5: No, piękny.
6: No, ładnie jest zrobiony, no.
4: Jak wam się podoba?
7: Spoko.
5: Fajnie.
7: Super, świetnie. Jak najbardziej. Oby więcej takich.
5: No, jest ładny bardzo.
8: Super, super inicjatywa.
9: Fajna, fajna, no. Bardzo ładne.
8: Mi się naprawdę podoba. No, jest świetne w ogóle te detale tych dzieci.
9: Ogólnie niesamowita akcja. Fajnie, fajnie zobaczyć coś takiego. Wydaje mi się, że wiara w ludzkość na nowo wraca, nie?
2: O muralu rozmawiałem z mieszkańcami. Sam mural został namalowany przez Kawu na specjalnej ścianie do graffiti. To oznacza, że jest tam legalnie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
6: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
0: Numer 1 w Poznaniu.

0: Reklama.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jedynie.

0: Polskim. 15 minut od Kołobrzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa Aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.